0: Trojka dela, šterka ne dela.
1: Aha.
0: Preklop.
2: Sve dela, ne?
0: Preklop, x nare, preklop. Obrni posel. Ne, to se radi.
2: Ne bom, dej pust, no. Dej 5 sekund potrpljenja.
0: Ne, sem pač... Ne povem kanalne dela. Kaj to dela šterka. Preko to nič. Sestira še niste dela.
2: Sam sebo, kaj pa dela?
0: Kje dela, kaj dela?
2: Kaj pride?
0: Kako veš? Pač en kanal sam dela, trojka ne dela. Trojka ne ima signala, štvrka pa dela. Ma signal, trojka pa nima signala. Prvamo nazaj.
3: Ali izdrima se. Kaj zmiluje, tako?
0: Ajde,